0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
1: Dzień dobry Państwu ze studia Radia SBS w Sydney w poniedziałek 18 maja. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dorota Banasiak. Miło mi spotkać się z Państwem ponownie. Zapraszam do wysłuchania polskiego programu Radia SBS. A oto co przygotowaliśmy w dzisiejszej audycji. Już za chwilę nadamy przegląd wiadomości, po czym temat dnia. 70. konkurs piosenki Eurowizja dobiegł w Wiedniu spektakularnego końca. Fani świętują występ australijskiej reprezentantki Delty Goodrem w wielkim finale. Ale pytanie, czy to wystarczy, aby znaleźć się na czwartym miejscu, bo takie zajęła Australijka. Warto wspomnieć, że Eurowizję wygrała reprezentantka Bułgarii Dara piosenką Bangaranga, natomiast przedstawicielka Polski Alicja Szemplińska uplasowała się na 12 miejscu. O szczegółach zaraz po dzienniku. Natomiast w Polsce nowy rozdział walki o prawa par jednopłciowych. 5 turystów porażonych piorunem w Tatrach. Między innymi o tym mówić będzie w korespondencji z Polski Przemek Przybylski. Dzisiaj rozpoczyna się wiktoriański tydzień prawniczy, który potrwa do 24 maja. Z tej okazji spotkamy się z dwiema tłumaczkami, Agnieszką Domański i Lucyną Dymosz-Bąk z Australijskiego Instytutu Tłumaczy Ustnych i Pisemnych Języka Polskiego. Wyjaśnią nam dzisiaj, gdzie i jak znaleźć bezpłatnego tłumacza w sprawach prawnych oraz na co zwrócić uwagę przed skorzystaniem z takiej pomocy. Będzie również nasz poniedziałkowy magazyn sportowy, a w nim Iga Świątek w półfinale turnieju w Rzymie, Lech Poznań mistrzem na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz zwycięstwo Polaka w wyścigu Indianapolis. Na koniec, jeśli czas nam na to pozwoli, niespodzianka, cofniemy się 6 lat wstecz, kiedy to tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji Alicja Szemplińska miała zaledwie 18 lat. Wówczas rozmawiałam z nią o jej pierwszym udziale w tym konkursie oraz o Empires, ówczesnej piosence, jaką przygotowała na to wydarzenie 6 lat temu. Zapraszam Państwa do pozostania ze mną do końca programu, czyli przez następną godzinę i życzę miłego odbioru.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: Rozwiać obawy, że reformy podatkowe niesprawiedliwie uderzą w przyszłych inwestorów na rynku nieruchomości. Ogłoszona w ubiegłotygodniowym budżecie zmiana dotycząca ulgi tzw. negative gearing miała zostać wprowadzona tak, aby

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Chieftain Cancer Council i Heart Foundation apeluje o utrzymanie ścisłej przejrzystości i sprawdzonych środków ochrony zdrowia publicznego przed dzisiejszym dochodzeniem dotyczącym gwałtownie rozwijającego się nielegalnego rynku tytoniowego. Organizacje wspierające osoby queer uważają, że australijski zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia zmusza część młodych osób LGBTIQ+, do szukania innych sposobów nawiązywania kontaktów. Grupa apeluje o zapewnienie dostępu do bezpiecznych i moderowanych przestrzeni cyfrowych, ostrzegając, że usunięcie młodych ludzi z głównych platform nie eliminuje ich potrzeby kontaktu i wsparcia. The New York Times donosi, że Stany Zjednoczone i Izrael planują przeprowadzić ponowne ataki militarne na Iran, a prezydent Trump opublikował w mediach społecznościowych ostrzeżenie dla Iranu, aby ten szybko dążył do zawarcia porozumienia pokojowego, w przeciwnym razie nic nie zostanie z tego kraju. Irańskie media donoszą, że miejscowi przygotowują się do konfliktu. Atak dronów uderzył w elektrownię jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, powodując pożar, ale bez uwolnienia promieniowania. Arabia Saudyjska poinformowała, że przechwyciła 3 oddzielne drony nadlatujące z Iraku. Arabia Saudyjska również zapowiedziała reakcję. W ostatnich tygodniach Iran wielokrotnie zaatakował Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz inne państwa Zatoki Perskiej, goszczące amerykańskie bazy wojskowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraińskie możliwości użycia dronów dalekiego zasięgu zmieniają przebieg wojny po jednym z największych nocnych ataków Ukrainy na Rosję. Rosyjskie władze podały, że zginęły co najmniej 4 osoby, w tym 3 w pobliżu Moskwy, a około kilkanaście osób zostało rannych po ataku dronów na region moskiewski. Według Zełenskiego ataki dosięgnęły celów oddalonych o ponad 500 kilometrów w głąb Rosji, pomimo silnych systemów obrony powietrznej chroniących region stolicy. Rosja przez cały okres wojny wielokrotnie przeprowadzała ataki dronowe i rakietowe na ukraińskie miasta, w tym ostatnie uderzenia na Kijów. Członkowie kolektywu meksykańskich matek poszukujących swoich zaginionych dzieci odkryły masowy grób w zachodnim mieście Guadalajara. Grupa matek odnalazła ponad 50 worków ze szczątkami ludzkimi, 19 zbiorów fragmentów kości oraz co najmniej 2 szkielety. Na początku maja Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka przedstawiła raport dotyczący zaginięć w Meksyku. Wykazał on, że choć większość zaginięć jest związana z działalnością zorganizowanej przestępczości, to część z nich dokonywana jest także przez funkcjonariuszy państwowych. Szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował pojawiające się doniesienia dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz współpracy na linii Warszawa-Waszyngton. Zapewnił, że mimo różnych głosów zaangażowanie Amerykanów w Europie pozostaje bardzo wysokie. Padają głosy mówiące o wycofaniu części amerykańskich wojsk z Polski. Po prostu Stany Zjednoczone nie widzą swojego interesu w obronie Polski czy we wspieraniu Polski, powiedział były szef MSZ Jacek Czaputowicz. Tymczasem Polskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało, że Stany Zjednoczone reorganizują siły w Europie, ale według BBN zmiany nie dotyczą bezpośrednio Polski. Biuro podkreśla, że trwa rotacja sił amerykańskich, a do kraju przemieszcza się sprzęt i żołnierze ze Stanów Zjednoczonych. Setki fanów machających bułgarskimi flagami powitały Darę, zwyciężczynię konkursu piosenki Eurowizji po jej powrocie do Bułgarii. Zaraźliwy hymn imprezowy, piosenka Bangaranga z precyzyjnie opracowanym układem choreograficznym zapewnił Bułgarii pierwsze zwycięstwo w konkursie transmitowane na żywo przez telewizję SBS. Kandydatka Australii Delta Goodrem

Z piosenką Eclipse zajęła czwarte miejsce w konkursie. Polka Alicja Szemplińska z piosenką Pray uplasowała się na 12 miejscu. Doniesienia walutowe. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 61 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 71 centów. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak. SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. Australijka Delta Goodrum w wielkim finale piosenki konkursu piosenki Eurowizja zajęła 4. miejsce. Pytanie, czy to wystarczy? O szczegółach Joanna Borkowska-Surucic.
1: 70. konkurs Eurowizji w Wiedniu w Austrii dobiegł końca. Fani świętują występ australijskiej reprezentantki Delty Goodrum. W wielkim finale jedna z osób określiła ją mianem bogini słońca. Ale czy to wystarczyłoby znaleźć się w pierwszej trójce? O świcie w hali w Hurstville na południu Sydney setki ludzi oglądało imprezę transmitującą na żywo finał Eurowizji. Krzyki i owacje wybuchły, gdy reprezentująca Australię Delta Goodrum zakończyła swój finałowy występ z popową balladą Eclipse w Wiedniu. Dla oglądających w Hurstville był to występ godny pierwszego miejsca.
2: She was just so beautiful, regal, gorgeous. Sang beautifully. She really represented us well.
1: Była po prostu przepiękna, dostojna, olśniewająca, do tego wspaniale śpiewała. Świetnie nas reprezentowała i jesteśmy z niej bardzo dumni. Lśniła jak bogini słońca. To było niesamowite. Powinna wygrać. Ubrana w długą do ziemi suknię pokrytą złotymi cekinami, Delta zaprezentowała wszystko to, co kojarzy się z klasycznym eurowizyjnym przepychem. Dramatyczne, kosmiczne wizualizacje, oślepiające światła i płomienie.

0: Oh, my God.
1: Oh, Delta Goodrum, you have given it your all.
2: Finałowy refren, podczas którego Delta uniosła się ponad tłumem, siedząc przy lśniącym złotym fortepianie, zakończył się eksplozją aplauzu ze strony publiczności w Wiedniu. Wynik Delty w televotingu, czyli głosowaniu publiczności, był najwyższym wynikiem Australii od dekady, ale nie wystarczył, by znaleźć się w pierwszej trójce. W rozmowie z SBS po występie gwiazda powiedziała, że czwarte miejsce to również powód do świętowania.
3: I'm absolutely stoked. I mean, the variety of music that's there. I am honored to have got to hit the stage on that iconic Eurovision stage. I am so blown away at the love and support. I can't even begin to say thank you. I felt the country with me and all I wanted to do was do my very best.
2: Jestem absolutnie zachwycona. Przy takiej różnorodności muzyki to ogromny zaszczyt móc wystąpić na tej legendarnej scenie Eurowizji. Jestem oszołomiona ilością miłości i wsparcia. Nawet nie wiem, jak dziękować. Czułam wsparcie całego kraju i chciałam po prostu dać z siebie wszystko. To był wspaniały dzień i na koniec dnia właśnie to mogłam zrobić najlepiej. Rumunia zajęła trzecie miejsce z wynikiem 296 punktów za Izraelem, który uplasował się na drugiej pozycji z 300.

43 punktami. Mimo że 5 krajów zbojkotowało konkurs z powodu izraelskiej operacji wojskowej w Gazie. Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia zbojkotowały tegoroczne wydarzenie, co sprawiło, że był to najmniejszy konkurs od 2003 roku z udziałem 35 krajów. W czasie trwania wielkiego finału setki protestujących przeszły ulicami Wiednia, sprzeciwiając się udziałowi Izraela w konkursie. Protestujący z Hiszpanii Alvaro był jedną z osób wyrażających sprzeciw wobec udziału Izraela. Eurowizja promuje różne kraje. Przed każdym występem pokazywane są krótkie materiały promocyjne. I moim zdaniem wielu Europejczyków źle odbiera spot zachęcający do odwiedzenia Izraela jako pięknego, turystycznego miejsca, podczas gdy rzeczywistość jest taka, że to państwo apartheidu, wypierające Palestyńczyków i zabijające ich w miejscach ogłoszonych strefami wojny. Kiedy ogłaszano wyniki Izraela, obok oklasków można było usłyszeć także gwizdy publiczności. Przez chwilę wydawało się, że Izrael może zdobyć pierwsze miejsce, jednak utwór z Bułgarii Bangaranga w wykonaniu Dary podbił serca zarówno widzów, jak i jurorów, zdobywając łącznie 516 punktów.

0: To pierwszy raz, kiedy Bułgaria zwyciężyła w tym długoletnim konkursie Eurowizji. Po ogłoszeniu wyników Dara była jednocześnie pełna radości, jak i oszołomiona. Nadal jestem w szoku. Nie wiem, co się dzieje, naprawdę, bo nikt nie wierzył, że możemy wygrać, że Bangaranga może wygrać. Otrzymanie tyle miłości od wszystkich jurorów i całej publiczności tej nocy to jak sen. Nie wiem, czy śnię, czy to rzeczywistość. Słowo Bangaranga pochodzi z jamańskiego slangu i oznacza wrzawę, zamieszanie oraz pewnego rodzaju piękny chaos. Dara mówiła wcześniej o swojej walce z lękiem i opisuje Bangarangę jako wewnętrzną siłę pomagającą człowiekowi dojść do samoakceptacji.
1: Trying to be perfect, chasing perfection in our society right now. It's a huge
0: próba bycia idealnym, pogoń za perfekcją w dzisiejszym społeczeństwie to ogromny problem. Wiem, że kiedy przestaniemy nosić maskę pogoni za perfekcją, wtedy możemy naprawdę być sobą, być odważni i kierować się miłością, a nie strachem. Właśnie tym jest prawdziwa Bangaranga. Sukces Dary skierował uwagę świata na Bułgarię, gdzie przyszłoroczny konkurs odbędzie się w Sofii. Materiał Angeliki Wade z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.

0: SBS Audio.
1: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
2: Działdaria, czy
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
0: sbs.com.au/audio.
8: Słuchają Państwo audycji Radia SBS przed

0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Z okazji tego, że dzisiaj zaczyna się wiktoriański tydzień prawniczy, który potrwa do 24 maja, spotkamy się z dwiema tłumaczkami, Agnieszką Domańskiej i Lucyną Dymosz-Bąk z Australijskiego Instytutu Tłumaczy Ustnych i Pisemnych, które wyjaśnią nam, gdzie i jak znaleźć bezpłatnego tłumacza i na co zwrócić uwagę, aby przed skorzystaniem z takich usług. Będzie również poniedziałkowy magazyn sportowy w opracowaniu Piotra Pokorskiego. A na koniec niespodzianka. Cofniemy się 6 lat wstecz, kiedy to tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji, Alicja Szemplińska, która, jak z pewnością Państwo wiedzą, zaśpiewała piosenkę Prey, ale 6 lat temu miała 18 lat. Wówczas rozmawiałam z nią o jej pierwszym udziale w tym konkursie oraz o Empires, czyli o jej piosence, ówczesnej piosence, jaką przygotowała na to wydarzenie. Już wtedy, mając 18 lat, miała potężny głos. Na pewno Państwo słyszeli Alicję na tegorocznym konkursie i jej piosenkę Pray. Sporo materiałów jest na ten temat na naszej stronie internetowej, a także na naszym Facebooku. A powracając do samej Eurowizji, jak już wiemy, pierwsze miejsce zdobyła Bułgaria swoją piosenką, którą za chwilę usłyszymy, Bangaranga. Totalna liczba punktów, czyli suma punktów, to 516, podzielona na głosy publiczności 312 punktów i jurorów 204. Na drugim miejscu znalazł się Izrael, 343 punkty, 220 punktów od publiczności i 123 punkty od jurorów. Australia na czwartym miejscu, 287 punktów, od publiczności uzyskała 122 punkty, 165 od jurorów. Polska uplasowała się na 12 miejscu z ogólną liczbą punktów 150 punktów. I tutaj uwaga, ciekawostka, bo od jurorów, znaczy chodzi o profesjonalne jury, bo takie było zorganizowane na tegoroczny konkurs, uzyskała aż 133 punkty, a od publiczności zaledwie 17. I warto wspomnieć, że gdyby Eurowizja bazowała tylko i wyłącznie na ocenie profesjonalnej jury, pierwsze miejsce owszem zdobyłaby Bułgaria, drugie miejsce zdobyłaby Australia, później Dania, Francja, Finlandia, Włochy i na siódmym miejscu byłaby Polska, a Izrael, który zdobył drugie miejsce, uplasowałby się na ósmej pozycji. To jeśli brane pod uwagę byłyby tylko i wyłącznie oceny jurorów. Powracając do zwycięzcy tegorocznego konkursu, który zdobył najwięcej punktów od jurorów, 204 punkty, a także od publiczności, bułgarskiego hitu Bangaranga. Posłuchajmy go przez chwilę.

No właśnie, to ta zaraźliwa piosenka, niektórzy określają ją mianem zaraźliwego hymnu imprezowego. Bangaranga z precyzyjnie opracowanym układem choreograficznym zapewniła Bułgarii pierwsze miejsce i zwycięstwo w konkursie transmitowanym na żywo przez telewizję SBS, konkursie Eurowizja. Przypomnijmy, Australia zajęła 4. miejsce, Polska 12. Australijska Delta Gudrun zaśpiewała piosenkę Eclipse, a Polka Alicja Szemplińska utwór zatytułowany Prey. Dlaczego wspominam i przypominam cały czas o Alicji? Oczywiście, bo to nasza reprezentantka. Wspominam dlatego, że mamy dzisiaj dla Państwa niespodziankę. Alicja Szemplińska rozmawiała ze mną 6 lat temu, kiedy zaledwie miała 18 lat, ale wówczas już miała wspaniały głos. 6 lat temu przygotowała piosenkę zatytułowaną Empires na Eurowizję 2000 roku, która nie odbyła się w normalnym trybie, bo wtedy była epidemia COVID-19. Niemniej jednak na koniec programu przypomnimy Państwu tą rozmowę sprzed 6 lat, a także piosenkę Empires. A teraz już przenosimy się do Polski.

0: Na korespondencję zaprasza Przemek Przybylski.
1: Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od nowego rozdziału walki o prawa par jednopłciowych w Polsce. Od zeszłego tygodnia jest już możliwe formalne uznawanie aktów małżeństwa takich par zawartych w innych krajach Unii Europejskiej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa par jednopłciowych. To konsekwencja orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z listopada zeszłego roku. Dotychczas urzędy stanu cywilnego odmawiały uznania zagranicznych aktów małżeństwa i wpisania ich do polskich rejestrów, bo nasze systemy informatyczne nie pozwalały na wpisanie jako małżonków dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn. Według nowego rozporządzenia dotychczasowe oznaczenia mężczyzna i kobieta umieszczone w rejestrach w osobnych rubrykach mają zostać zastąpione w obu przypadkach zapisem mężczyzna lub kobieta i w jednym akcie małżeństwa będzie można oznaczyć zatem dwóch mężczyzn lub dwie kobiety. I już w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego w 2018 roku w Berlinie. Dzień później transkrypcji innego małżeństwa dokonał Urząd Miejski we Wrocławiu. Po transkrypcji para tej samej płci dostaje polski akt małżeństwa, taki sam, jaki do tej pory otrzymywały wyłącznie pary różnej płci. I teraz z tym polskim dokumentem można się ubiegać o różne uprawnienia do tej pory zastrzeżone wyłącznie dla małżonków różnej płci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia już zadeklarowały, że będą honorować te akty. Nie ma jeszcze decyzji co do postępowania administracji skarbowej. To jest bardzo ważna sprawa, bo obecnie pary tej samej płci w przypadku dziedziczenia darowizny płacą 20% podatek, a chciałyby skorzystać z tego samego zwolnienia, które przysługuje w Polsce małżonkom różnej płci, wyjaśnia adwokat Anna Mazurczak. Warto podkreślić, że pary jednopłciowe nadal związki małżeńskie mogą zawierać tylko za granicą. Jest to absurdalne, a poza tym bardzo ograniczające, dlatego że wiele par nie ma ani pieniędzy, ani zasobów na to, żeby wyjechać za granicę i tam wziąć ślub, mówi Anna Mazurczak. Obecnie na transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą czeka około 1000 polskich par. Problemy branży meblarskiej. W najbliższym czasie w kilku dużych fabrykach mebli szykują się zwolnienia. Ma to związek ze słabszym popytem oraz mniej opłacalnym eksportem. O planowanych redukcjach zatrudnienia poinformowała m.in. fabryka IKEA w Wielbarku,

koło Szczytna, gdzie pracę ma stracić 240 osób. Firma tłumaczy decyzję spadkiem zamówień i dostosowaniem produkcji do aktualnych potrzeb. Podobne działania podjęte zostały także w zakładzie w Goleniowie. Redukcję zatrudnienia prowadzą również inne polskie firmy meblarskie. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jan Szynaka wskazuje, że pogorszenie koniunktury widać od 2-3 lat. Zwraca uwagę, że w okresie niepewności konsumenci częściej rezygnują z zakupów, które nie są pierwszą potrzebą. Uderza to w sprzedaż w sieciach handlowych i przekłada się na plany produkcyjne firm. Natomiast sytuacja geopolityczna wpływa również na handel i nastroje zakupowe na rynkach zagranicznych. Toczące się wojny na Ukrainie czy w Iranie to wszystko ma wpływ na eksport polskich mebli na rynki europejskie i amerykańskie. Polska należy do największych eksporterów mebli i brak stabilizacji wpływa na popyt i produkcję, podkreśla Szynaka. Obecnie w branży meblarskiej w Polsce pracuje 230 tysięcy osób, a ponad 100 tysięcy w sektorach okołomeblarskich. Dramatyczne chwile na Giewoncie. 5 turystów zostało porażonych piorunem podczas nagłej burzy w Tatrach. Około godziny 13 w piątek ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali zgłoszenie o 5 osobach przybywających na szczycie Giewontu w czasie burzy, które zostały porażone piorunem. 2 osoby wymagały pomocy medycznej i śmigłowcem zostały przetransportowane do szpitala. Pozostała 3 turystów uniknęła poważniejszych obrażeń i została sprowadzona z góry przez ratowników. W Tatrach panują obecnie bardzo trudne warunki atmosferyczne. Na terenie całego powiatu tatrzańskiego obowiązuje 1 stopień ostrzeżeń przed burzami. W wysokich partiach gór wciąż jeszcze gdzieniegdzie leży śnieg. Nowa atrakcja na Bałtyku. Startuje tramwaj wodny, który będzie woził turystów na trasie z Pucka do Chałup. W maju kursy tramwaju będą się odbywać w soboty i niedzielę, a już od czerwca będą realizowane codziennie. Wtedy też trasa ma zostać rozszerzona o dodatkowy przystanek w Swarzewie, obejmując jeszcze większy obszar Zatoki Puckiej. To kolejny krok w rozwoju nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji wodnej w naszym regionie, zapowiada gmina Puck, która jest inicjatorką przedsięwzięcia. Bilety na rejs będzie można nabyć w kasie na miejscu oraz online. W przypadku pierwszej opcji nie ma jednak gwarancji, że znajdą się jeszcze wolne miejsca w tramwaju. Koszt biletu normalnego to 25 zł, ulgowy 20 zł. Dodatkowo można także wykupić przewóz roweru za 10 zł. Zamiast stać w korkach, pasażerowie mogą wybrać spokojną, komfortową podróż w otoczeniu natury. Trasa obejmująca Puck i Chałupy pozwala spojrzeć na wybrzeże z zupełnie innej perspektywy, z poziomu wody, w rytmie fal i nadmorskiego krajobrazu. Czytamy na oficjalnej stronie Puckiego Tramwaju Wodnego. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy hotelowy obiekt w Polsce, w końcu przyjmuje pierwsze rezerwacje. Otwarcie zaplanowano na 26 czerwca. Zainteresowanie jest ogromne, mimo że ceny za pokoje do niskich nie należą. Przypomnijmy, że budowa 5-gwiazdkowego hotelu Gołębiewski w Pobierowie ruszyła w 2018 roku. Długo wyczekiwany obiekt ma stać się perłą polskiego wybrzeża i dumą znanej rodziny hotelarzy. 15 maja na stronie internetowej hotelu pojawiła się możliwość zarezerwowania pobytów. Na początku goście mogą korzystać z 500 pokoi, pozostałe wciąż są w przygotowaniu. A docelowo obiekt ma mieć aż 1100 pokoi i pomieścić ponad 2200 gości. Za nocleg z piątku na sobotę w pokoju z widokiem na las trzeba zapłacić 1614 zł, a z widokiem na morze cena rośnie do 1823 zł za dobę. W cenie są śniadanie, dodatkowy posiłek, dostęp do siłowni i parku wodnego Tropicana. Na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik i twórca filmowy. Był autorem i współautorem ponad 20 scenariuszy filmowych, z których większość została zrealizowana przez reżysera Krzysztofa Kieślowskiego, który także je współtworzył. Chodzi m.in. o takie filmy jak Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz Trzy kolory – niebieski, biały, czerwony. Za scenariusz do Czerwonego Piesiewicz otrzymał wraz z Kieślowskim nominację do Oscara. W czasach PRL jako adwokat bronił w procesach działaczy Solidarności. Był także oskarżycielem posiłkowym w sprawie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki oraz bronił pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Jako senator 2 kadencji angażował się w pracę komisji związane z kulturą, mediami i prawami człowieka. W lutym tego roku Krzysztof Piesiewicz został odznaczony złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. O czym z Warszawy dla radia SBS
Przemysław Przybylski.

0: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj zaczyna się wiktoriański tydzień prawniczy, który potrwa do 24 maja. Z tej okazji spotykamy się z dwiema polskimi tłumaczkami. Na rozmowę zaprasza Agnieszka Beczen.
2: Agnieszka Domański i Lucyna de Mongebon. Dzień dobry.
3: Witamy serdecznie wszystkich. Reprezentujemy dzisiaj nasz instytut, Australijski Instytut Tłumaczy Ustnych i Pisemnych Języka Polskiego, w skrócie POLSIT, który został zarejestrowany 31 maja 2017 roku. Nasze główne założenia to są przede wszystkim networking, dzielenie się doświadczeniami, rozwój zawodowy, wzajemne wsparcie. Prowadzimy również comiesięczne, regularne spotkania, na których omawiamy kwestie związane z zawodem, z etyką zawodową. Stawiamy sobie wyzwania. Dzisiejsze nasze spotkanie to jest naszym nowym wyzwaniem, które ma na celu przybliżyć polskiej społeczności sądownictwo oraz sprawy związane z prawem, jak również możliwości korzystania z usług tłumaczenia.
2: Lucyna, jak zorganizować tłumacza w sprawach prawnych? Kiedy przysługuje prawo do tłumacza?
4: Bardzo dobre pytanie. Wiele osób w Polonii nie zdaje sobie sprawy, że mają prawo do skorzystania z usług tłumacza przysięgłego w sądzie czy w sprawach prawnych zupełnie nieodpłatnie. Proszę pamiętać, że obecność tłumacza nie świadczy o kompletnym braku znajomości języka angielskiego, ale jest gwarancją sprawiedliwego procesu, pozwala danej osobie zrozumieć wszystko, co się dzieje na sali sądowej i rozumieć, co w danym przypadku należy zrobić, jakie kroki podjąć, żeby ten problem prawny móc wspólnie z prawnikiem rozwiązać.
2: Bo do tego dochodzi stres, prawda?
4: Absolutnie do tego dochodzi stres. Chciałam dodać jeszcze, że mówimy tutaj o usługach konkretnie tłumacza ustnego, który jest darmowy, dlatego że jeżeli potrzebne jest przetłumaczenie jakichkolwiek dokumentów, zeznań czy oświadczeń, to wtedy należy zgłaszać się do certyfikowanego tłumacza pisemnego. Można takich tłumaczy znaleźć na stronie internetowej naszej agencji akredytującej, czyli stronie NATI. Tam jest wykaz wszystkich polskich tłumaczy ustnych i pisemnych. Jeżeli chodzi o sprawy prawne, które muszą być rozwiązane z pomocą prywatnego prawnika czy adwokata, wtedy trzeba się dowiedzieć od tej firmy prawnej, czy w ich usługach, czy cenie za ich usługi taka usługa tłumaczeniowa już jest objęta, czy ta cena obejmuje tego typu usługi, a jeżeli nie, no to wtedy trzeba płacić za tłumacza ustnego prywatnie.
2: Agnieszko, jaka jest rola tłumacza podczas rozprawy sądowej?
3: Rola tłumacza przysięgłego na sali sądowej jest kluczowa do zapewnienia sprawiedliwości i rzetelności prowadzonej sprawy. I to jest ważne. Ważne jest na sali sądowej, kiedy tłumacz jest z osobą, to jest dla niej łącznikiem pomiędzy daną osobą, a sędzią, prokuratorem czy adwokatem. Na sali sądowej tłumacz przysięgły musi przetłumaczyć wszystko, co jest mówione. I angażujemy się w dwa rodzaje tłumaczenia ustnego. To jest tłumaczenie symultaniczne w trybie rzeczywistym z minimalnym opóźnieniem. Drugi rodzaj tłumaczenia ustnego to jest tłumaczenie konsekutywne, kiedy każde zadane pytanie, każda odpowiedź jest tłumaczona po przerwie.
2: Wyobrażam sobie, że macie takie przypadki, kiedy osoby mieszkają tutaj już jakiś dłuższy czas, bardzo dobrze znają język angielski.
3: Oczywiście.
2: A jednak w takich prawnych sprawach te słowa są zupełnie inne. Ten prawniczy angielski jest taki, którego nie używamy na co dzień.
4: I do tego dochodzi stres sytuacji, bo niejednokrotnie jest to oczywiście taka wizyta w sądzie czy u prawnika jest nieprzewidziana wcześniej i to jest coś nowego dla takiej

0: osoby, dlatego bardzo ważne jest, żeby w takich momentach właśnie zgodzić się na tą pomoc tłumacza ustnego, który jest przyzwyczajony do radzenia sobie w takim środowisku i z takim językiem. Każda interakcja, która się odbywa, była bardzo dobrze zrozumiana. Właśnie tłumacz przysięgły zapewnia tą rzetelność, tą dokładność i przede wszystkim poufność w takich sytuacjach, bo to niejednokrotnie też tym sytuacjom towarzyszy wstyd i zażenowanie. Mhm.
1: Uczestniczycie, pomagacie przy różnych sprawach, od rozwodowych, po jakieś finansowe.
2: Pracownicze.
0: Trybunały,

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Nie, niejednokrotnie powstają różne nieporozumienia.
2: Nie wszyscy rozumieją rolę tłumacza.
1: Jak już wspomnieliśmy, każda osoba na sali sądowej musi zrozumieć wszystko, co jest powiedziane. I zdarzają się takie sytuacje, że oskarżony zaczyna na przykład używać polskich inwektyw w stronę sędziego, po czym to szybko dodaje, niech pani tego nie tłumaczy, ale niestety już zostało to powiedziane, więc musi to zostać przetłumaczone. Mhm. Także bywają takie sytuacje. Bywa też, że trzeba wypełnić jakieś formularze, na przykład w postępowaniu zwanym diversion, co oznacza odstąpienie od postępowania karnego pod pewnymi warunkami. Wtedy tłumacz nie wypełnia tych formularzy za klienta, są one wypełniane przez klienta w obecności urzędnika sądowego, więc w razie pytań tłumacz tłumaczy te pytania i instrukcje, ale nie wypełnia żadnych formularzy w imieniu tego klienta. Bywa też, że jesteśmy traktowani, jakbyśmy byli rzecznikami. Nie, to nie jest nasza rola, a więc instrukcje typu, o, pani tłumacz jest, nie potrzebuje prawnika,

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Odpowiedniego tłumacza specjalisty. I bywa też, spotykamy się z sytuacjami, że przychodzimy do sądu na rozprawę i okazuje się, że to jest osoba, którą znamy. Więc w takiej sytuacji musimy odmówić tłumaczenia.
4: A czy długo osoba musi czekać na tłumacza?
2: To jest bardzo powszechne pytanie. No niestety nie jest nas zbyt wielu, ani tutaj w stanie Wiktoria, ani na skalę australijską. Nie ma zbyt wielu tłumaczy, zwłaszcza jeżeli sprawa jest poważna i trwa kilka bądź kilkanaście dni pod rząd. Większość naszych tłumaczy zrzeszonych w Polsit ma normalnie pracę i wykonuje tłumaczenia ustne jako coś dodatkowego, więc wszystko zależy od tego, jak szybko się poinformuje sąd o konieczności skorzystania z usług tłumacza. Jeżeli to jest wystarczająco długi, jeżeli to jest coś z dnia na dzień, to bardzo często bywa, że takiego zlecenia nie da się przyjąć.
3: W innych sytuacjach odbywa się również tłumaczenie, nie wideokonferencje, że tłumacz może być wtedy z innego stanu Australii i tak samo tłumaczyć komuś na sprawie w Melbourne.
4: Co chciałybyście, aby polska społeczność w Australii zapamiętała o korzystaniu z usług tłumacza?
2: No więc jest kilka takich bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim taka etykieta sądowa, o której Polacy niewiele wiedzą, jeżeli nie bywają w sądach. Na przykład sam fakt, że wchodząc na salę sądową, na której już znajduje się sędzia bądź sędzina, trzeba się ukłonić, nie wolno nosić w środku czapki, nie wolno zachowywać się głośno, trzeba się zwracać do sędziego, wysoki sądzie. Jeżeli sąd podejmie jakąś decyzję, to się z tą decyzją nie polemizuje, tylko się mówi, jak sobie wysoki sąd życzy. I tylko pod warunkiem, że sędzia pozwoli nam wyjść z sali, wtedy można opuścić salę, również skłaniając głowę i wychodząc w ciszy. Bardzo ważne, żeby nasi słuchacze zapamiętali, że usługi tłumacza ustnego w sprawach sądowych są nieodpłatne. Jeżeli są one załatwione właśnie przez sąd i wystarczy do sądu się zgłosić z taką potrzebą, żeby sąd powiadomił nas o potrzebie stawienia się w danym dniu na daną godzinę do sądu.
4: Czyli ktoś dostaje pozew do sądu, od razu może wejść na stronę tego sądu i sprawdzić i zgłosić się i powiedzieć, że potrzebuje tłumacza.
2: Dokładnie.
4: Tak. Za darmo.
2: Tak. Dokładnie tak to wygląda. Jeżeli tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jeżeli rozmawiamy tutaj o dokumentach, które muszą być przetłumaczone, to wtedy to musi być zrobione poza sądem wcześniej przez certyfikowanego tłumacza pisemnego.
4: Już raczej wtedy nie jest to za free, za darmo.
2: To już nie jest za darmo, niestety. Mhm.
3: No i co najważniejsze, jeszcze już może jeszcze potwierdzić, że tłumacz tłumaczy wszystko wiernie, zachowuje tajemnicę zawodową, nie wchodzi w dyskusję z sądem, chyba że wyjaśnia zawiłości językowe.
2: Także życzymy Państwu, że nie będzie takiej sytuacji, w której Państwo będą musieli przychodzić do sądu, ale różnie to bywa. Gdyby się zdarzyło, że taka jest potrzeba, to jesteśmy po prostu do dyspozycji.
4: Agnieszka Berton, SBS Polish.
5: Proszę Państwa, więcej informacji, jak skontaktować się ze Zrzeszeniem Polskich Tłumaczy na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish. Pod podcastem tego materiału, tej rozmowy jest strona bezpośrednio do strony polskich tłumaczy.
6: Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
5: Czas na sport.

0: Serdecznie witam naszych słuchaczy i zapraszam na magazyn sportowy. Przy mikrofonie Piotr Pokorski. Na początek tenis, czyli Iga Świątek. Jest lepiej. Jeszcze nie idealnie, ale lepiej. Na rozegranym na Mączce turnieju w Rzymie Iga pokonała trenowaną obecnie przez jej byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osakę. Następnie Polka po raz pierwszy od miesięcy wygrała z zawodniczką z pierwszej dziesiątki, Jessicą Pegulą, awansując do półfinału. Tu niestety musiała uznać wyższość Ukrainki Eleny Świtoliny. To tyle o tenisie. Teraz o piłce nożnej. W Polsce rozegrano przedostatnią 33. kolejkę Ekstraklasy piłkarskiej. Jeszcze wszystko może się zdarzyć, szczególnie jeśli chodzi o dół tabeli. Zagłębie Lubin miało szansę na Ligę Konferencji, ale przegrało z Pogonią Szczecin 0-1, co raczej przekreśliło ich szanse na grę w pucharach. W meczu o wszystko, czyli o utrzymanie się w Ekstraklasie, Korona Kielce szczęśliwie pokonała Widzew Łódź 1-0. Bramka padła w 60. minucie z rzutu wolnego, zza pola karnego. Był to pierwszy strzał oddany w światło bramki Widzewa, ale był to strzał w samo okienko i, co najważniejsze, dający Koronie pierwsze zwycięstwo od 7 spotkań i 3 punkty, może na wagę utrzymania się w Ekstraklasie. W innym meczu Motor Lublin podejmował Krakowię. Aż do 87. minuty wydawało się, że Krakowia wyjdzie z tej potyczki zwycięsko, bowiem wygrywała już 3-1. Jednak Motor w ostatnich minutach zdołał strzelić 2 bramki, zamykając bilans spotkania wynikiem 3-3, co daje Motorowi przed ostatnią kolejką komfortowe 43 punkty. Pewne jest, że mistrzem kraju jest Lech Poznań, który zapewnił sobie tytuł po raz 10 w historii, zwyciężając Radomiaka 3-1. Właściwie pierwsza czwórka już jest wyłoniona. Poza mistrzem są jeszcze Górnik Zabrze, Jagiellonia i Raków. W ostatniej kolejce mogą się tylko pozamieniać miejscami. W australijskiej A-League rozegrano rewanże półfinałów fazy mistrzowskiej. Nowozelandzki Auckland FC po remisie u siebie z Adelaide 1-1 tym razem na wyjeździe nie dał szans Australijczykom, wygrywając 3-0. Drugi półfinał był o wiele bardziej dramatyczny. Newcastle, który zajął pierwsze miejsce w lidze, podejmował numer 5 Sydney FC. W pierwszym meczu było 1-1. Tym razem piłkarze z Newcastle przeważali, ale goście z Sydney też mieli okresy bardzo dobrej gry i to oni strzelili pierwszą bramkę. Jednak głównym aktorem tego spotkania był sędzia, który wyglądał jak były zawodnik rugby, ale niektóre jego decyzje nie przeszłyby nawet w Rugby League. A moje wrażenie było, że sprzyja najbardziej utytułowanemu zespołowi w australijskiej piłce nożnej, czyli Sydney FC. Ale wróćmy na boisko. Newcastle atakował, a Sydney się bronił. Czasami groźnie kontratakując, a gra stawała się coraz bardziej brutalna. Warto było jednak oglądać do końca, bowiem praktycznie w ostatniej akcji meczu w doliczonym czasie gry o 5 minut Newcastle wyrównał strzałem zza pola karnego. Po dogrywce doszło do rzutów karnych. Pierwszy strzał obronił bramkarz z Newcastle, co wzbudziło euforię na trybunach. Radość kibiców szybko uciszył bramkarz Sydney, broniąc pierwszy strzał przeciwnika. Zaczynamy od początku. Idąc na skróty, kończę tę relację. Mecz wygrał Sydney FC o jednego karnego strzelonego więcej od Newcastle. W wielkim finale spotkają się więc czwarty zespół w lidze, Sydney FC, z zespołem, który zajął miejsce trzecie, czyli Auckland FC. Reprezentacja Polski kobiet do lat 17 zajęła 5. miejsce na turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy rozgrywanym w Irlandii. W ostatnim spotkaniu nasze dziewczyny pokonały Anglię 2-0. Również zagraniczne ligi europejskie kończą swoje rozgrywki. W Hiszpanii mistrzostwo zdobyła Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojtkiem Szczęsnym w składzie. Lewandowski ogłosił, że odchodzi z Barcelony po 4 latach gry. W obecnym sezonie Robert rozegrał 29 meczów, strzelając 13 bramek. W Anglii rozegrano finał Pucharu Anglii. Manchester City pokonał Chelsea 1-0 i zdobył kolejne trofeum pod wodzą Pepa Guardioli. Spotkanie na Wembley było bardzo wyrównane, a o zwycięstwie zdecydowała jedna akcja w drugiej połowie meczu. Bayern Monachium efektownie zakończył sezon Bundesligi, pokonując FC Köln 5-1. Hat-tricka zdobył Harry Kane, który po raz trzeci z rzędu został królem strzelców Ligi Niemieckiej. Bayern zakończył sezon z imponującym dorobkiem 122 zdobytych bramek. Czy wiecie Państwo, kto to jest Tymek Kucharczyk? Ja też nie wiedziałem. Tymoteusz Antoni Kucharczyk jest polskim kierowcą wyścigowym. Ma 20 lat. Właśnie wygrał wyścig na sławnym torze Indianapolis w zawodach Indy NXT, startując z 5. pozycji. Tymek poprzednio odnosił sukcesy w Mistrzostwach Hiszpanii i w Mistrzostwach Europy. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy przegląd wydarzeń sportowych minionego tygodnia, który przygotował i przedstawił Piotr Pokorski, SBS Polish.
1: Drodzy Państwo, obiecana rozmowa z Alicją Szemplińską, reprezentantką Polski na tegorocznej Eurowizji, kiedy jeszcze miała 18 lat. Rozmowa sprzed 6 lat, wówczas rozmawiałam z nią na temat jej piosenki Empires. Piosenki, która miała trafić na Eurowizję 2020, a jak wiemy, ówczesna edycja Eurowizji nie odbyła się w normalnym trybie z powodu pandemii COVID-19. Posłuchajmy, mając 18 lat, miała już wtedy potężny głos.

0: W związku z pani piosenką Empires, jak doszło do powstania tej piosenki? Co zainspirowało tematykę? Można ją określić jako piosenkę dosyć mocną, jeśli chodzi o słowa.
1: Tak, ta piosenka tematycznie jest jak najbardziej, jak to pani ujęła, mocna. Powstawała ona 2 tygodnie naszej ciężkiej pracy, gdy z producentami siedzieliśmy w studio i zastanawialiśmy się, czy rozwiązanie muzyczne dla tej piosenki będzie najlepsze, ponieważ mieliśmy mnóstwo wersji tej piosenki, mnóstwo wersji refrenów, mnóstwo wariantów melodycznych, wariantów tekstowych. Myślę, że największą inspiracją na tę piosenkę wszystko to, co działo się na naszym świecie i wciąż się dzieje. Myślę, że ta piosenka nawet w dzisiejszej sytuacji jest bardzo adekwatna.
0: Nam, Australijczykom, czy nam, Polakom mieszkającym na stałe w Australii, kojarzą się ostatnie katastrofalne pożary, które przeżyliśmy w Australii. Te obrazy są dla nas tak prawdziwe, tak bliskie, że aż mogę powiedzieć, że jesteśmy aż wzruszeni i zaskoczeni, że właśnie pani w odległej Polsce prawie że śpiewa o nas, bo tak przynajmniej tak to czujemy.
1: Dokładnie, to była bardzo, ta sytuacja w Australii była też bardzo mocną inspiracją dla nas. Jak można też zobaczyć w teledysku, tam też chcieliśmy uwiecznić ten wątek.
0: Ja podejrzewam, że słowa do piosenki powstały najpierw, bo to czasami różnie może być.
1: Powiem szczerze, że co powstało pierwsze, do końca nie wiem, ponieważ ja zeszłam do studia, kiedy nasi producenci mieli już gotowy pomysł. Mieli już gotowy pomysł, który po prostu przez 2 tygodnie nad którym razem pracowaliśmy, ale oni spadli na pomysł, napisała ta dziewczyna i potem pracowaliśmy nad tym pomysłem przez 2 tygodnie.
0: Czy pani mówi o producentach Szanse na sukces? Gdzie był początek w ogóle tej piosenki?
1: Początek piosenki był tak naprawdę

0: poda produkcję Szansy na Sukces. Początek piosenki powstał z moimi producentami, którzy zrobili mi również piosenkę Prawie My, Patryk Kumur i Dominik Buczkowski. Jeżeli kiedyś mu też do tej piosenki. Natomiast Laurel napisała piękny tekst angielski do tej piosenki. No i ja również miałam produkcję czynny udział, ponieważ ta piosenka tak naprawdę od momentu, kiedy powstała, do momentu, kiedy wyszła, zmieniała się setki razy.
1: I można by powiedzieć, że Polacy rozsiani na całym świecie czekali na taki moment, gdzie właśnie tego typu piosenka, wielka jeśli chodzi o muzykę i wielka jeśli chodzi o słowa, trafi na Eurowizję. Ale cofnijmy się może troszeczkę wstecz, jeśli mogę zapytać panią w ogóle o samą szansę na sukces. Wygrała pani szansę na sukces. Czy to jest naturalna procedura wyboru kandydata do Eurowizji, przynajmniej ostatnio, właśnie poprzez szansę na sukces, czy to jest coś nowego?
0: Szansa na sukces to jest format znany w Polsce od wielu, wielu, wielu lat. Jednak pierwszy raz szansa na sukces była formatem, który wyłaniał reprezentanta na Eurowizję.
1: Drodzy Państwo, Empire jest piosenka z 2020 roku Alicji Szemplińskiej. Przypomnijmy, w tym roku swoją piosenką Pray, również potężną, piękną piosenką, zajęła 12 miejsce w konkursie Eurowizji. Gdyby polegać na wynikach i ocenie jurorów, znalazłaby się na 7 miejscu. I takim akcentem Państwu dziękuję serdecznie za uwagę, Dorota Banasiak. Zapraszam do słuchania nas już w najbliższą środę o godzinie 14. A tymczasem Alicja Szemplińska.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
3: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
4: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci, danas je ponedjeljak 18. maj 2026. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, slijedi opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. U okviru aktuelnih tema sumiramo odgovor lidera opozicije na federalni budžet koji je objavljen u prošli utorak. Posle toga, Mije Nikolić reći će nam o hapšenju i smjenjivanju načelnika Beogradske policije. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa otvaranja izložbe u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti posvećene jubileju 850 godina od rođenja Svetog Save. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti.